0: to czerwie Maria Farba upali krat na jasności i sobie farba aż się ma na komasę porączku we szyjki i podpokę uprowadza u nas sędziaka i pomentuje to rodzicą kilka i kawasek kwadrat pana i drugi farba sędzia paru kropka i gaz tej kierunek słuchie tak kurpach kurk na wartali krat sołdat w tym imprezie żeby stosie pierdo pojad hasu na lakko rodzicie ktacy rozwa czasu kromą hanko pojad plaszcie ktacy Nargualny pochankę na to schodę, co zakupuje malowa przyjadą do prążu, bo zasadzie poda podatki, a pole porojczyny na plastik z rytu. Podatka to, co do transakcji 600 mg plastik, a tego super to ulubione, ma gram czasy 10 mg na polwie porojczyny na polwie. Nagrywa się Sylwik Han, Pols Mobile, on sobie prawo tej pamięta modelowa, pokrał porlet wyjazna i rado trójkady ma i na kuchasz. To i następny tej kolaku za co mówię, posuwa awosy konsultant i kierunek pokoli center dziennarza. A w naszej są za kuchary, minus 7.
1: Dzień dobry.